wziął i tam nie kochał, tylko bił, i grając w bingo piwo pił. Co ona była? Szara mysz. A z miastka wciąż nadchodził list.